bonga sabeni lanje zuma la vida makandi lukula haleni zia bonga mafuejo zuma bonga sabeni lanje mpala kale bongo iku tonga kondo zuma la tito kita shia la nila lila lengon.

0: pila na bazali bethu baqhubeka usifapha
1: amalamo ziphezile.
2: Nokuhlaseleka isifundayisa KwaZulu-Natal uthi uqhamuka ke nomhlahlandlela wokubhekana ke nokugebengu kulandela ke isigameko zokwanda kudlame esifundazweni. Lo mhlangano ophinde kwaveza ukuthi kitheku Mgungundlovu kanye neKing Cetshwayo izona sifunda ezihamba ke phambili kwizinga ke